Obczas high, obczas down, obczas sám. Obczas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...